Rapaja, jambiła, agłata, zimbiela, rkato, jambarła, ryparia, jandarele, zimbiela to, randere, Yambarwata, Yambarwata, Rapaya, Yambarwata.